tańczą wśród drzew. Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчина? Вдалося. Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав якоб заря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів / пу. В іншому порядку розігналася.
1: Що тутай ще діє? Що тутай ще діє? Прошу панства, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці для хочучого. Ніч трудного. Пул на пул, пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Лато – то jest оно, rodzaj ніякий. І давній, як wiemy, również в języku polskim, лато означало цілий округлий рік.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови стлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
0: Тож ми десь в половинці цього літа.
1: Не мов так.
0: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
1: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лато не було доброю порою до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
0: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
1: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczony w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew.

0: lato, ech, że ty, z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję, zapewniam.
1: Tak, możliwe nawet i co.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Аудицію видає Тамара Белакова, реалізує Давид Твардяк, а при другім мікрофоні Марцін Гачковський.
0: Починаємо двомовну майже годину пів на пів.
1: Czyli pół na pół. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Katarzyna Komar-Maceńska, ale najpierw pobawimy się trochę słownikowo i muzycznie.
0: Починаємо нашу зустріч традиційно від
1: слова дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – це
1: річка.
0: Ріка.
1: Жека.
0: Ось таке слово дня ми вибрали, і, як завжди, слово дня має значення, і вибране воно не випадково.
1: Rzeka, rodzaj żeński, masa wody wypływającej ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków i tym podobne. Płynie zazwyczaj rzeka korytem do ujścia, a takie ujście może mieć w jakimś jeziorze, morzu albo w innej rzece. Zasilana jest rzeka przez dopływy, ale także opady atmosferyczne i wody podziemne. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie, kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
0: Duże poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie. Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona, dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki wysoki lub niski. Rzeki nieraz są regulowane. Na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod Brukiem. Miasteczko położone było nad rzeką spławną, przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
0: A co takie ta rzeka spławna?
1: Rzeka spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towary. Rzeka matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki,

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym już za kilkadziesiąt sekund.

0: Українські голоси Ружде з цілої України для осіб з України, які хочуть познавати Польщу з доброї сторони. То є видаження для осіб, які хочуть будувати мости.
1: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя, плавно переключається з однієї мови на іншу, і це є найпрекрасніше віддзеркалення ідеї нашої двомовної години.
2: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
0: мене попередили, так.
1: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки? Чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю? Ким є, одним словом, організатори?
0: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляне. Це є перемишляне з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, України, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляне виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер живе на постійно в Ольштині, він дуже любить перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Варні.
1: Назвімо його, як його звати?
0: Андрій, це наш Андрій, так. Вітаємо.
2: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
0: Właśnie. Ile z tych wydarzeń w programie? Ja ciągle się nie mogę doliczyć. Jest ich ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk. Chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości oczywiście. Wojciech Tochman. A z ukraińskiej strony, żeby od razu...
2: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
0: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu. I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe, warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
2: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekł, mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
1: Na swojej stronie... Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто фестиваль, придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: Так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.

0: Тобто те саме, що рік. Шевченко, Либонь уже 10-те літо, як людям дав Якоб Заря, а їм не наче рот зашито.
1: А dlaczego?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію,
0: Можливо.
1: на якийсь фідбек,
0: Так.
1: хоча ж на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку пів на пів слеш пу в іншому порядку розігналася.
1: Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Proszę Państwa, nie ma znaczenia, co tam będzie na początku, co będzie na końcu. Dla chcącego nic trudnego. Pół na pół, piw na piw. Jesteśmy oczywiście na Facebooku. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmurzają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50 małpa polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож запрошуємо.
1: О чим то мовилишми?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а єсенню. Лато – то є оно, родзай ніякий. І давній, як віме, również в язику польським, лато означало цілий округлий рок.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови з тлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio. Więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
0: Тож ми десь в половинці цього літа.
1: Nie mów tak.
0: Ну, добре, а цитати якимось поділишся?
1: Mój ulubiony pisarz Alfred Szklarski, jedna z ulubionych książek mojego dzieciństwa, tajemnicza wyprawa Tomka. Deszczowe lato nie było dobrą porą do polowania. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
0: Але це дійсність кожного великого міста, я думаю.
1: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł. Miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się.

tak dziś, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się, podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz